0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu. Kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości 140 km na godzinę kierowca nie mają możliwości wyhamowania czy bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, by doszło do karambolu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Inscenizację przygotowano z polskimi napisami. Otwarto Filmotekę Częstochowską, w której przechowywane są unikalne materiały filmowe, często amatorskie, dotyczące miasta. Najstarszy pochodzi z 1930 roku. Filmoteka Częstochowska jest pomysłem i inicjatywą Krzysztofa Kasprzaka, właściciela wytwórni Kasfilm, która specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych. Sporą część zbiorów stanowią materiały powojenne na taśmie 8 mm, ale przede wszystkim na taśmie 16 mm, czyli z obrazem lepszej jakości. Są to filmy kręcone w zakładach pracy, przez amatorskie kluby filmowe, przez osoby prywatne. W zbiorze jest na przykład nigdy dotąd nie pokazywany materiał z otwarcia w 1967 roku Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu. Noc chłodna z przelotnym deszczem. Opady towarzyszyć nam będą przez cały weekend. Chłodno do 12-13 stopni.
4: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi. Amerykańskie dowództwo zabrało głos w sprawie. 4000 amerykańskich żołnierzy z Brygady Pancernej nie przyleci do Polski. Powodem jest reorganizacja sił w Europie. Donald Tusk przyznał, że decyzje dotyczące redukcji wojsk USA w Europie były spodziewane, podobnie jak korekta w polityce amerykańskiej wobec Europy.
5: otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność.
4: Z kolei w Niemczech nie zostanie rozmieszczony amerykański batalion artylerii dalekiego zasięgu. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki rekomendowane przez Kancelarię Prezydenta po drugim czytaniu.
6: Minister finansów Andrzej Domański mówi, że Sejm musi stać po stronie oszczędzających, a nie oszustów, a projekt rządowy, jak wyjaśniał, w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów.
7: Oszczędzających na tym rynku będzie można otoczyć taką samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach.
6: Minister zauważył, że propozycja rządowa jest krótsza od prezydenckiej, która w jego ocenie ogranicza możliwość ochrony Polaków.
7: Ogranicza kary, ogranicza możliwości działania Komisji Nadzoru Finansowego.
6: Ewa Szedler z Polski 2050 ubolewa, że do projektu nie wprowadzono poprawek jej klubu.
8: Dawałby to zdecydowanie większą szansę na podpis pana prezydenta.
6: W ustawie uwzględniono tylko jedną poprawkę rekomendowaną przez prezydenta. Dotyczy zobligowania KNF do publikacji corocznych raportów na temat sytuacji na rynku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Co najmniej 6 osób zginęło w ataku Izraela na ośrodek obrony cywilnej w południowym Libanie. Jak informuje libańska agencja prasowa, 22 osoby są ranne. Izrael i Liban zgodziły się na zawieszenie broni na 45 dni. Poinformował o tym wcześniej Departament Stanu USA, który pośredniczy w rozmowach pokojowych. Hezbollah nie odniósł się do zawieszenia broni. Formalnie Izrael nie prowadzi wojny z Libanem, lecz z Hezbollahem, organizacją militarną działającą na terenie państwa. We wtorek premier Węgier Peter Madziar rozpocznie wizytę w Polsce, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Pierwszym miastem, które odwiedzi, będzie Kraków.
9: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada m.in. odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Peter Madziar, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi m.in. Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
10: To podkreślę jednak naszą wiodącą rolę w regionie. Myślę, że warto to zauważyć.
9: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Wizyta w Polsce będzie spełnieniem wyborczych deklaracji węgierskiego polityka. Zapowiedział, że jeśli zostanie szefem rządu, to w pierwszej kolejności odwiedzi nasz kraj. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio.
4: To jedyna taka okazja. W noc muzeów słuchacze będą mogli zobaczyć Polskie Radio od środka. W siedzibie głównej przy Alei Niepodległości w Warszawie od godziny 19 słuchacze będą mogli zobaczyć studia emisyjne jedynki, dwójki czy Polskiego Radia 24, ale też miejsca na co dzień niedostępne, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
11: Zapraszamy w stulecie Polskiego Radia do archiwum. Radio od dawna nie otwierało swoich bram w tę noc. My organizowaliśmy specjalne wydarzenia na zewnątrz, w Pałacu Staszica, ale w tym roku całe Polskie Radio będzie udostępnione zwiedzającym i to jest dla nas duże wydarzenie, bo najczęściej jednak archiwum traktujemy jako twierdzę zamkniętą dla postronnych. Pozwolimy dotknąć, zobaczyć najstarsze nagrania.
4: W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana będzie można także posłuchać koncertów m.in. Marty Zalewskiej i Damiana Sikorskiego. Noc muzeów będzie też można zwiedzić budynek radiowej Trójki przy Myśliwieckiej w Warszawie. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób straciła przytomność, zsunęła się kilka metrów po skałach, doznając poważnych obrażeń. Ratownicy ostrzegają, że w najbliższy weekend warunki do uprawiania turystyki górskiej będą niekorzystne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr też śniegu. W sobotę mogą wystąpić burze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: W weekend w centrum i we wschodniej części kraju więcej opadów deszczu, burze lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Lepsza pogoda będzie na zachodzie, tam można spodziewać się przejaśnień i rozpogodzeń. W nocy na zachodzie silne zamglenia, na południu opady deszczu, na południowym wschodzie zanikające burze. Temperatura w nocy od 2 stopni na północnym zachodzie, 4 na zachodzie, 5 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 14 do 16 stopni, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 21. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niższy 995 hektopaskali z nadmorza północnego powoli się wypełnia. Płytki niż 1000 hektopaskali z nad Zatoki Gdańskiej powoli przemieszcza się na północ. Klin wysokiego ciśnienia znad Finlandii i północnej części Bałtyku słabnie. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na południowo-zachodni 3 do 5. Na północy w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej. Miejscami zamglenie, lokalnie przelotny deszcz, możliwa mgła. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny z przewagą kierunków zachodnich.